0: tylko ile ja słyszę. Ova je inusła ma li je, o si ca si leo awa la e fai nuvi. Ona ca la cojca ma fai, suko. E fai ci ti ane ilo le ingvai suama li je.
1: E pes dale vai.